Tara, suka lutra, toda wota nana poto sloka, eses leke nene katre leke, poso loko nana patra leka, asa leke, oso loko, asa maka nana motro loko, saka leke mana patra letre, oso nunu nana patra lata, tara lutra, ashi suka lutra, toda wota nana poto sloka, eses leke nene katre leke, oso loko nana patra leka, asa leke, oso loko, asa maka nana motro loko, Oso no,